0: Bogom, moja mala.
1: S Bogom, dragi moj.
2: Točno je 17 časot i 30 minuti.
3: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
2: Radio Bubamara.
4: Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara.
5: Jimmy Rogers, River Radica.

0: Ej, s Bogom, moja mala.
1: S Bogom, dragi moj.
2: Koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara.
3: 102 FM.